vechibirisa kuhaluka ndima ya uchenji loku chiza sezora shini 30 minutu shina uya ni nungunwa kuwa sikati ni kuanzi awa hinu tiselwa ngumfu itu Sandra Masangu chikati cha uchenji mpela kala za sezora shini 30 minutu shina dana mapping unidadi nasional.